0: Ja, pschetzo, dale du spiewa Anna-Maria Brettschneiderec. Spiech hodzi in schiesnacze je, a ty schwoni. Pschetzo, dale krocza schulerjo, starobnie skupiny WK2 z Woklec. Pschetzo, dale krocza, hej, tak dalo su samo kroczeli zo se dżęca na zjazkowe finale we szulskim Volleybulu do Berlina dojebdu. Volleybulistcza dżiateo a dżesateo litnika nastupia tam przeciwo dobyczerjam z dalszych zjazkowych krajów. To nie tylko hiżo najskiery najwiedzi sportowy wuspich, tamniejszy wokleczanski wyższy szule, a rony nie tylko pakuja swoje zmachy, rano stańczy z morza, może rec, tyś wuczo Krzeszczan Bemak, a z nimi su młodzi rozwosłonicy radia Zatkule. Czera wieczor hiżo pory czyli no, co dobra szulorio, co do swoje sportowe tosze pakłać, a na końcu też sobą mieć w Berlinie.
1: Ważne, jo, jene sportowe czyje. To te najważniejsze, dokiż trzy kursy, bo tak fajne dostali, bo z Zaksy tak fajne, ofenki, dokiż sobą też jeszcze dożywić w Berlinie, ale dokiż mamy te swobodne czas tak fajne po naszych grach, a to możemy sobie tylko troszkę nie wycku obladać, nie z drugim chcemy też na metańcu iść, a to te starsze dobra po ofenku sobie dać na kursie.
2: Kiedyś fajne, no może nie zanę mi, wiki mi, a inaczej nie nuc, nie jedziemy, ale musimy się pojeli, może sputamy się, możemy do prymery nuc, a możemy nadać ka beży, dokiż mu docelanujemy, jak silne nasze przeciwniki su, a potem damy sobie przekłapić. No, a kiedy prajemy nie mamy żanciś natwarić, musimy tam volleyball grać, wesoło mieć, a potem wojować o kuźny ból, a ladać kalareko nasza małka szula szindzie w Niemskie.
0: No to ta prawe stroje nastajenie. Mirne, żaden czyść, a cele jednare wesoło mieć serbski rozwoz. Twoci palce w okleczanskim szulariam 9. a 10. letnika. Dżęca rana podaja se woni do Berlina na zjazkowe finale. Modzina trenuje za Olympia we volleybulu, a za to su samo pływania przepołożyli. Szmonawiecka. Nydom pokukniemy na dalsze temy z czerosze o wusywania radia Zatkule tam poryczachu mezdruhim. Bo rejowanski u skupinomaj we wudworze kajście smerdzacy serbskim rozwostom nydom wiatsy o tym 5 hodzin a dżihat na czyje.

Zboža čeka, spieba Hanka. Rielce na serbskim rozvosu, vosom po napošeščiche a zboža skire nečeka, ale přinže k nám dženca noce, to sú připovedžli deščík dženca noce, kajke to zboža šako strach lesných vojňov. Suchotetla, meninych dňov dale a jasne přibieraše a přibierat iž dženca ište, Sewechu, Budyskio a tež Zoreskio w okresa płaci miestem Štvorty, Warnowanski, Skodzeng, Stolsie, Drui, Najwyższy, Toryka, zawobsty kutny strach lesnych wojnu, a so je zakazane, so z lesnych ścieżku wocalicz. Eksperta licza z tym, so so sytuacja dale przywódcy, tež dokież przychodnych dniach, nahe, deszcze, które przypowiedziane je, ale hać tu tež woprawdzie dosaha, hač so bude dosť nadešťovať, čo je veľké prašenie. Čeraz sú nedom 6 vonňových voborov do Peskec, k tamnejšej vúľovej jame uvali, tam je som minúce lesná skvonina paliva, štož pach k môžachu vobornice spiešne zhašeč. Tu iš nadžijame so na trajný dešť dženca noce, kýž potom pak jutce ráno tež zaso hižo nimo bude. Po takiej mieli chcieć, że se auto wuredzić dać, stajcie je do nas garaże z kaporta won, żeby se tam rynie podejściło. Nytko podamy se do polskie bubliczki. Nam załudza tu serbskim rozwosu 5 godzin 40.

Micha Zisch, Kuraja Pechoji, Nedam Zia Bostaje, hi. Braniboske, Bola Jüteburger Balisoljes, na Wojaskim Zvučovanišu, Nedušim Zvučovanišu, Runetag České Švice, hi. Sezona listnich Wohenio je zahajena. Praj Sakski, Nutskone Minister Armin Schuster, Čera Drežanach, na Weser, Se jara z rudnym wodzkom, zanim pak stiach und nidom piatnacze nowe wonjowe wobone auta, wosiebie za transport haschenskie wody gishma, cukonie, so na sydom wokry so rozlicz, jak redz tu te auta, dżesacz z nich su ekstra za lisne wojnie wutwarene, pecz tamnych maja wulku kapaciu wodu nosycz, dżesacz tysac litrów kujżdy auto jednotliwe. Lisne wojnie tak szusto budu drenaże w przychodzie. Tu pola nas też w Sakskiej. Schiedny klip, możesz rzec, 7,8 milionów euro. Je kraj inwestował. Jeszak Jane a Suchisze, tu już witajcie. Nażel do czasa klimowej zmiany.

Krótko poci bydlki na sedomie. Czas za dobre pojeszcze, no a to sem woči wuwalał, jako sem tole čera čitom, a nochcuch to spočatne virič. Letanišči Drežanach a tyž Lipsku znate za wulke kuszty, a za pisate kujže leto tučne minus, dajloni, što by to viril, samo plus činivoj. Haj, wopraudže 10,5 milionów euro dobytka je srednoniemska Litaniščova AG nadziewała, gdzież Drežan a Lipsk tomu słyszyte. Porno tomu su loni, tam by jeszcze tuczny minus, cija posta 0,5 milionów euro, tak rec leto doto nadziewali, ale kraj Sakska Litanišči dale finansjelne podpiruje, jeszcze ażo leta 2030, ale krok po kroku tute spiechowane finansjelne spiechowanie też spadnie. Tu już tłoczymy palce, za też lica, Drežanach a Lipsku na Litanišču riany plus nadziewaja.

0: einig. Skunsch ne Prei, Jakube, Stommeier, Dam, Berliner, Plano, Anne, Sid und Bosse, der mich hier. Hi, Schulerio, Giate, Adjessne, Jessate, Litnika, Svoklitz. Jedu, Jensa, Rano, nas Jaskove, Finale, we Schulskim, Volleyballu. Do Berlina. Najmłodzi volleyballistka nastupia tam przeciwo dobyczeriam z dalszych zjazdkowych krajów. To je nie tylko hiszpańskie największy sportowy wuspich w okleczanskiej wyższej szule. Roni nie tylko pakuje woli swoje zmachy, też uczył Krzeszczan Bemak, a z nim są młodzi rozwosownicy Radia Zatkule. Czera iż oporyczeli, na szczera dobia szulerio takie szitko do swoje sportowie tosze tyknąć, co mieli na kurzy pad sobą mieć.
1: Ważne, jo. Jene sportowe czyje. To te najważniejsze, dokiesz trzy kursy, bo tak prajne dostali. Od Sachsy, tak prajne. Po Fenki, dokiesz samo tych jeszcze Dolszewicz w Berlinie. Ale dokiesz mamy tych swobodny czas, tak prajne, po naszych rach. A to możemy sobie tylko troszkę nie wycku obladać. My z drugim chcemy też na metańcu iść, a to nie, te starsze dobra po Fenku sobie dać na kurze pad. Kiedyś prajne, no może nikt z zanymi wykidni. A inaczej nie nuc, lejdziemy, ale musimy się prajli, musimy sputamy szo, możemy do prymy ten nuc. A możemy nadać kabeji, dokiesz mu docelanym. Jak silne nasze przeciwniki są, a potem dajmy się przekłapić. No, a te prajne mu nie może ciś natwarzyć, musimy tam volleyball grać, weselo mieć, a potem wojować o kurzy ból, a ladać kalaryko nasza małka szula szindzie wenemskie.
0: A przy tym wiele wyspycha, serbski rozwoz tłoczy palce w okleczanskim szulariam 9. a 10. letnika. Dzięca rano podaja Sowoni do Berlina na zjazdkowe finale. Młodzina trenuje za Olympia we volleyballu, a za to są samo próbowania przepołożyli. Szwanawiecka. Nydom pokukniemy na dalsze temy z czerawszego wusywania Radia Zatkule. Tam wszak porę czaru w rejuwanskich skupinach, gdzieś tu we Łużycy mamy.

Samme Piatu Meu Wutoru Ano Domini weites hat's schiest chat watzechi dokwadne sidam holjin jeden a stotzechi a dosu nasche pokibe dojensnische hatn ja Stujsche Sabatu Wulatko Skomdziu może se rade ARD Mediatece hischer as wobladat stam meske telewizine wussewanje namakacze. Kunz mir satz, sag uns mehr, wat mir so Junski spione Kurs Svojanskich Melodiu, a jenoschisch hat do Jensnischeho, może cesso sato Pschisewitsch, bola Walburgi Wauzic, bot schirwatze Melowe Adresse, Walburga dipkwalde at gmail.com, a wuslitki Konzerta, pschetzta ja so potom jenazitzdeje mehr w SLA. Stuj nie może doczekać, zromadnie się zaspiewać, je dżensa przeproszeny na zromadnie spiewanie do Budyszina, do korowych rumnościu serbskiego ludowego ansambla, a to dżensa wieczor sześcich. Nasz jedny klip je nam zjaty, dżensa je dżin kleba niemski, a z cywa prieni krocz maja Budyszinie w nakupnicy, tak mianowanym korniu, na żytnych wikach, klebowe wiki. Wiacere pekarnie są na tym wobdziela, wobtacz a kupić, może czytam nikak cice czy szlakich drużino kleba. Dzieńca popodnia, wod dżesaczich, co to zaaj na kupuanskim centoru żytnych wikach Budyszinie. Dwie gmienskie rady mam po skitku, dżęca wieczor zetka so gmienska rada slepom, tamniejszym serbskim kulturnym centrum, a jutze, samsnym czasu sedemich, so trebińska gmienska rada zetka w tamniejszym domie towarstwo. Zromanie Waric za swójby może czy na dworniszczu inkluzję radworiu, tam je jeszcze miestne za tych, gdzie szczerze rady sztwot, kmies Styrioch a Wieczor 60 Romadze Waric Przyzocie se rade Pola Rafaele Wieczazowie Za wone poskit Ksydomodzin Styrioch 40 Styrioch 40

0: Bossom Hodgin, Dwanacze, je. Dżensa, nie noś Dżin Kleba, ale też Dżin Babu. A z tym przepodam swo Bettina, no, szako z te temy bude nutzka, a z hiżo wiace razy jenu trebała ja, jeszcze nic, no.
1: Heißt, ob wir Swit, Macherio, Anano, bist du dir dobrer Duscho? Das Schwabla, dass sie Boschit können wuitsche, tut auch wajna po, anja, niemaja se Babe zwerzer, pschitschino, rune, nitko, lochko, liczba wurezanio, dzischa, to je swo za Kaiserschnitt nimse, jesso se spoczatka, dziwe, dziesa tuch lit, wierze hat spodwoiwa. Miestum narodziso nimske, kuschde, zetsche, dziecho, opie, joli, nic na przyrodne wajne.
0: Po menenio Babo leży tolle was sebe natym, so samo w samodruosci, was sebe na rizika so koncentruja. Po liczbach niemskiego zjaska za babu, liczy wiatce hacz 80% szych żonów k skupinie tych, iż maja was sebe wujki riziku samodruosci, każda żona nad 5 a 30 letami na przykład ma oficjalnie wyższe ryzyko.
1: A na dzisiejszym dniu babu pokazaja ci do skandynawskich krajów, gdzie szłopka dzieja ze samodruhością na wiele przyrodnicze właśnie. Medycyny se so potomakle zakroci, gdyż je to w oprawdzie trzeba. Ważny dypt przy tym jeden k jeden ladanie żonu, što szryka, że so jedna baba cały czas poroda, gdyż jenoś o jednu żonu stara, a nic o ci paralelnie. To żadaje si babu tež nimski hižo dlije dotal naže bez vúspicha.
0: Jasne vieza přijušim je, nikotrych badach môže vúrezanie džišča, nimsi kajzašnit, živenie mačare a tež džišča vukovač.
1: Na kúždu pad to ma so vúzbienič, povesť na džensnišim dňu babu pak je přijušim. Doveru mieč do samodruhosti a do poroda jako přírodný proces a za to ich trebame. Dženca, čím bole?
0: Na džensnišim dňu babu, Bettina Wendo. Rotowa je nam rozprawiała o tym Biedl Knadziewicz.

0: Sasa Bojin Dvacicie, nur adoch Zemmel Jensa Sasa. Knarodninam gratulovac, reinschi, narodninski postro. Tun quata Jensa rano, dosulschetz.
1: Przejemy zbożo.
0: A tam weseli so Jensa rano Achim Bresan przez kulowate jubilej wun woswieci Jensa swoje dziewe dziesate narodniny. Wiele zboża, Bożeho żonowania, krótu strubotu, dere miecze, wykru lubych a swojbnych gajszczych przeczylu, haj, to przyja narodinarium sobu stawajo towarstwa bratrostwo kuluskie wosady. A towarstwo doda, co je Achim Bresan mnohim jako swirny putnik polskiego Częstochowa znaty, a co je narodnino to runia jeden z prynich członów z nowa założenia bratrostwa lecze dziejata często szczyri a dżybe dziesacz był, a tute towarstwo a bratrostwo stajnie zaso spichował. Tu iż sobu stało jo wutrownie, gratuluję aso dżakuja zauszu prócu, gratuluję gdzięcniejszym narodninam ke kulowatym dżyba dżesacinam. Achim Bresan de Suszec, ma dżęca narodniny, do smyrune gratulowali a przeli wiele zboża do dżęcniejszego dnia.

0: liebe Dzieci. Zczera hiże nasze hodanczko miesaca meje wuhodali? Nie? No tu hiże raz małe pokiju respektivne małe wurysk naszego hodanczka.
1: Wone noce wukolicze a zwycza so?
2: Te majen ujaraz wytu lampu? To jest tworenczka z mytologii.
1: Tym luzem wone nepomaja, a tym lubom woni

Veliko pesvenskoga vujetse, to sam ješće zabao. To je bova Klara Valeri Turilo producirio vena novu dolnosjarsku muziku ve svenča napnete. Jadno mjenče nova rec nauknuš, mežo bež juž casu šiško, to znaješo ve svenske jednicka, kak ja svenski uknjom, ga njamam, gaš ja njamam nikogo, kenš mežo mje njeco naučiš, ja kak to žo. Relevantne je to pšašanje, teke gaš nebitliš ve svetlinskim rumje, žož znaš tajo nikaki kurs namjestnje, a se wie to nie nennt to rozwiązanie, ale pomoc to są digitalne kursy. A taki digitalny kurs przygotuje Ronoteke k prednemu razu za jedną drugą mięczynową rzecz w Niemskiej, to jest ta fryzyjska rzecz. Ako informuje tamne Nordfriesk Institut w mieście Breicht, to jest Breitstedt, żywają na prednem online kursu z tym, że się uknąć fryzyjską rzecz, wet nulle aż na niveau A2. To groni predne frisijski dialekt Söllring, ako peje dajo na kupje Sylt. Predne ucenske etape ze 250 nadokami tam juž maju. A ja dajom vam nento jadno pšicino frisijsko rec raz uprobirovaš, dajo ga teke vet nento jadn predne frisijski mystery podcast v NDR. Jo, ale vet togo bužame vam vice ulicu vaš v serskem programje. Až do togo ofte v en drink tee, pizzaka Atepisch. Der Ho. Petwärzer und der Friesiska Ritz, Stonecrop, Söder Kupka.

0: Snowa mir ist zusammen zu Hause Sebastian Elikowski Winkler, es war mir pögli nur sto novika udascha serskiego kulturnego casopisa Roslat.
1: Na titulom obrazu novego udascha Roslada ugledajo med tverbu opjena Tomasa Schwarza ze Slepego. Ven tveri ze samije přirody bajove skulptury z magickimi staviznami. Nowa redaktorka Roslada Juliana Kolfestova przeprosiła w swoim komentarzu szyknych, aby se sobą obdzielili na ugotowaniu czasopisa jako forum za szykne temy, za serskie riece, a szakorakie nagledy. W pesmiertnym opomniesiu przyobrosiła się Kolfestova w miercu tego leta zamrytemu Hanzoju Mrosk Strebina. We niebo znaty serski pcołkar, nazgenity Kubo Rożu a zagrotnikar, ale przede wszystkim najważniejszy informator za nazgetowanie udzbnice Slepianściny. Justyna Michniuk wiezio pet motom zachatność naprzecy zachęcić niamerzosz zajmne rozgrono.
2: Ja sam se rozgraniała z doktorom Dieterą Szwiela. Bogumił Szwiela, jo był jego stary nan. Dita Szwiela jo miał wielgin niepredne żywienie. Wyn powieda o zachadności jej familie, ale teke wotom, co wyn jo cynił, a co go dla jojomu łużyca ważna. Ja se myslím, až każdy ceta rozlada namakajo neco zajmnego na tom rozgronie.
1: Fabian Kaulfürst tematizuje projekt Serskiego Instytuta. Zestajisz digitalną tekstą zbierku kompletnego dolnoserskiego ściścianego pismoństwa. Węgroni, za to musisz wiedzieć, ketare spisy su do całego ujśli. Przytom mele jego białe flaki z takim knigły ketareż su drie eksistirowali, ale ketareż nie o nich dwizieł, dokulaż su se znate egzemplary zgubili albo znicili. Utrajne reszerszy za knigłami Enchiridion Vandalicum su jego przyniasli na sledy do Pelskieje, aby nie przechwatali. Więcej z geniusza wetom z nastoka Fabiana Kaulfürsta Enchiridion Vandalicum znowa nadejżone. Przełszo zajemny je przynosk z Łużyce do Arktyskeje przed 300 letami su Herrenhutarje założyli misję Ketarasio se zapisała do stawizny niewyczej kupy świata. Do zinsaśnego je wlił Herrenhutarje na rydz a kulturu domorodnych Inuitów widobny, pisze Hartmut Leibner.
3: Grönlandska jo we fokusu światowej polityki. Przy listowaniu czeskich czasopisach som zwieścił, aż Łużyca jo grała wielką rolę historii tej kupy. Wesebnie misjonarie z Górnowóżyskiego Herrnhuta su se pracowali w zdżarżaniu rece a kultury. Weni su przewożyli Bibliu, zestajili słowniki a gramatiku. Jo tym Herrnhutariam rzekowaś, aż Grönlandarie mają pisnu rec, a to weni cestje, aż to Žincajšnjego.
0: Jo se vje v novem rozlaže vecakujo vas ešte veľa vece, mňa za drugim jačone doškrabky ze Slepego, rozpšava mašice serskeje abo pokazky na zajmne zaredovania. A to je ho Jana Winkler.

0: Sudzenia.
1: Venajata dobra duša Dolnoslavskim gimnazijom je tamna šulska sekretarka Ramona Tonova Mažinca Borstak, a jo nendo 26 let stara, vena teka rada spiva, a to cuni v jeje korje Užica. A ved kora pšido žinca te najljubše glukožicenja, aby ešte mili riedne ústupy se serským spivom a doživenia na vijavišču, na javišču a serský spiv ten kora Užica vám ľuba Ramona Tonova. Teke nendo zaspívajo.

zdrowe przyjść na świat przy narodzeniu, przy tym pomaga przecież ta babka. A to połowanie babki ma się mecować, to jest apel na żyncaśnym Światowym Dniu Babku, a wed babku buża żynca to grono, jaka jest sytuacja żynca we Łużyce, ale my co my tylko gledać to historię. A przedstawimy jedną serską babku, jej sugoni Anna Gramina Venajoskor. A do tego aktualne informacje ze serbskiego kulturnego świata, a to jeszcze informacje cytoszowe w czasopisu Rozlat. A co we maju tam nuci w aktualnym ale w aktualnym udaszu, to wam dzisiaj takie gonimy. Z naszego muzyku tygodnia wspominamy na koniec drugiej światowej wojny, przed 1980 lat. My gratulujemy żeńcom, mam taki jeszcze kulturny typ za was. A my jesteśmy przy drugiej rycnej mięczynie w Nymskiej, pla pedponocnych frizów. Jo, a dla co go to słyszysz o wynet? Pierwszy raz o tak The Glass Brothers a Cuba Percussion Mambo Influenciado.

Veliko peswensoga wujetse, to sa mešči zabo, to je bova Klara Valerie Turele producirio vena novu dolnosjarsku muziku, vesenča napnete. Jadno mienče nova rec nauknuš, mežo bež juž ca se šiško, to znaša ve sjarske nicka, kak ja sjarski uknjom, ga njamam, gaš ja njamam nikogo, kenš mežo mje nieco naučiš, ja kak to žo. Relevantne je to pšašanje, teke gaš nebydliš v sjarlinskim rumje, žož znaš tajo nikaki kur, znam jesnje, a se wie, to nie jest to rozwiązanie, ale pomoc to są digitalne kursy. A taki digitalny kurs przygotuje rono takie ke prednemu razu za jedną drugą mięczynową rzecz w niemskiej, to jest ta fryzyjska rzecz. Ako informuję tamne Nordfries Institut w mieście Breicht, to jest Breitstedt, żywają na prednem online kursu z tym, że się uknąć fryzyjską rzecz, wet nulle aż na niveau A2. Tak oni predne frisijski dialekt Söllring, ako opäje dajo na kupje Sylt. Predne ucenske etape, zes 200 pešaset nadokami tam juž maju. A ja dajom vam nento jadno pšicino frisijsko rec raz uprobirovaš, dajo ga teke vet nento jadn predne frisijski mystery podcast v NDR. Jo, ale vet togo bužame vam vice ulicu vaš veselskem programje. Až do togo ofte v en drink tee, pizzaka Atepisch. Teuer Ho. Petwärzer und auf Riesiskaritz. Stonecrops oder Kupka.

0: Snowboard mir also zum zu Sebastian Elikowski Winkler, es war mir Paglino Stornoviga Udascha Serskiga Kulturniga Zasopisa Roslat.
1: Na titulem obrazu Nowego Udascha Roslada ugledajo me tverbu opjena Tomasa Schwarza ze Slepego. Wen tveri ze sameje přirody bajowe skulptury z magickimi staviznami. Nowa redaktorka Roslada Juliana Kolfestowa przeprosi ob w swoim komentarie szyknych, aby se sobą obdzielili na ugetowaniu czasopisa jako forum za szykne temy, za serskie riece, a szakorakie nagledy. W pesmiertnym opomniesiu przyobrosiło se Kolfestowa w miercu tego leta zamrytemu Hanzoju Mrosk Strebina. Będzie był znaty serski pcołkar, nazgenity kuborożu a zagrodnikar, ale przede wszystkim najważniejszy informator za nazgetowanie udzbnice slepianściny. Justyna Michniuk wiezio pet motom zachatność naprzecej zachęcić niamerzosz zajmne rozgrono.
2: Ja sam se rozgraniała z doktorom Dieterom Szwiela. Bogu mi u Szwiela, jo był jogo stary nan. Dieter Szwiela jo miał wielgi niepredne żywienie. Wyn powieda o zachatności w jej familie, ale teke wotom, co wyn nie ocenił, a co go dla jojomu łużyca ważna. Ja se myslím, až každý ceta rozlada namakajo něco zajímného na tom rozgroně.
1: Fabian Kaulfürst tematizuje projekt Serského instituta. Zestajíš digitálnu textovou zběrku kompletného dolnoserského šištěného písmojstva. Vengroni, za to musíš věžiš, které spisy jsou do celého ujšli. Přitom mele jego białe flaki z takim knigły, ketareż su drie existirovali, ale ketareż nie jo nicht wiziel, dokulaż su se znate eksemplary zgubili albo znicili. Utrajne rešerše za knigami Enchiridion Vandalicum su jego przyniesli na slede do Pelskeje, a bejnie przechvatali. Więcej z geniusio wetom z nastoka Fabiana Kaulfürsta Enchiridion Vandalicum znua nadejżone. Pšešo zajemný je přinock z Úžice do Arktiske je před 300 letami su Heren Hutarie založili misiu, která šio se zapisala do staviznou největšeje kupy světa. Do žinsačného je vliv Heren Hutarie na rec a kulturu domorodných inuitů vydobný, píšo Hartmut Leibner.
3: Grönlandska je ve fokusu světové politiky. Při listování českých časopisách som zvěstil až Úžica, jo grała wielką rolę historii tej kupy. Wesebnie misjonarie z Grnowóżyskiego Hernhuta su se pracowali w zdżarżaniu rece a kultury. Weni su przewożyli Bibliu, zestajili słowniki a gramatiku. Jo tym Hernhutariam rzekowaś, aż Grönlandarie mają pisnu rec, a to weni cesce, aż to
0: Ja, so wie, wenn wir im Roslaje wird, sagt ihr, was ist die Welle? Wir sehen, ja, so drugim, ja, schon eine Doschgrabki, Sesslippigo, Rospschava, Maschice, Serskeja, aber Pokaski, na seimne, Saridovania. Ach, ja, Jana Winkler.

4000. Alles tyrzaszcza liet jo wona jewawa. Frelich, des liedne liet a neo wiecej sama zisi psiniaswa. Cas joszo dopretka, a mode mame su wiec a wiecej zisi porożili we klinikach. Joszo bu psiecej duchter, a su mogali mimo staroszczu, wostruwoszcz a wotwardowanie przebywasz te predne dny. Weto ale neogorjanska babka Anna Grabiowa sejdziewa doma. Wena jo wiele liet dziewała mieście, we wobradowarni za maszerju, kotareż deje mieć gelie.

Ajinza. Negaisch na babka, kinschönen Jewisch, a schäsch jasisch liet, se pismio. No jo, jammam jewa dosch, a westu jetze mir neo. Toja rada wirim, gasch wiesim willig dom, schick no redne a no ugotuane. Tam sles gumna dakotaju kokosche, abo ako nagora gronje kure. A kwakotaju katski, schero biewe kitzo se i schurio a wio oku nogu, a schuji struski a kwetki. Jo, wona mir ulicujo, misme musali na schrom pietwarisch. Cesto ga trebame tu veliku špugaš cela familija pšižo gromadu, su to ušej dvažašća luži, juža naše šešžiši z manželskimi. Ja svuham. Šešć? Nije ovena me ulicova, aš jo mjela peš? Jo, ovena groni, ali penco miši gori šegnula tu našu Gudrun, to je prijedne gelje mojego staršego sina, a Gudrun jo kajš meja žuka. Njentjo vena teke veženjona, ama golje. Tak som njentju žbirte leta dvojko starka z tvrtego roda. A mje se zda, až je pšijaznošć, ljubošć, a teke glucnošć, se vupšje streva po celem velikim domje. Co još to pši šiknem cinjenju a bišu? Še su se objadne, a pod grabic s kšivom bydli mje a glucnošć. Najdrogotniejsze, coś człowiek wypsyży, jo żywienie. A jomu pomagasz na świat, tomu jo mudra, dobrosiwa a przyjazna Serbuka Anna Grabiowa z gór wienowała je całe żywienie. Nielicomne, stare a młode, jej za to żynca jeszcze wyżej rzekł.

0: Sudzenia.
1: Venaja ta dobra dusza w Dolnośląskim Gimnazjum je tamna szulska sekretarka Ramona Tonowa ma żynca borstak, a jo nędo 26 lat stara. Wena teka rada spiwa, a to cyni wie jej korie łużyca. A wet kora przyjdu żynca te najlubsze glukużycenia, aby jeszcze mieli riedne ustupy ze serskim spiwom a dożywienia na jawiszczu, a serski spiw ten koła łużyca mam luba Ramona Tonowa. Teka nędo zaspiewa jo.